0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsari lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na lungchin je hinsan dar pepton
1: dani chela payam je chwa saba she

0: dana deshe chi sabyon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na lungchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.